Mažo, mažo, ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mestu imamo en kup deklet, najlepša more six pack imet, a to so le sanje, verjemte mi,

0: Sheeran. Here's Martin Garrix. Kapris.
1: Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.
3: Obala je zakon.